0: ndikana ezindile ya muliboni wa woroma mfunuloga na iyo bondia
1: bondia so Belton bondia
0: bondia adindoga na ni muliovi
1: muliloga na Adelino Fernando kwa kia Alto Moloko
0: Alto Moloko iso Adelino Fernando banu na kwa ni ajwa kwa ina Moloko
1: jako na kwa ni adimia jaka za matele na madaga
0: muna kwa ni ajwa kangasi
1: makumerina jaka tana moda
0: bani nzana ni unamuadhi nina
1: Mwada ganzi nina editori na makina.
0: Aha, mumfuna wila mura lobo wenyu kosege dhavi peno, zelu dhava mura nifenyu mnedi ya dhavi peno.
1: Zelu dhakae wiwana na bai.
0: Wiwana na.
1: Nofuna nga matele ya bo akani zaka machuki na machuki.
0: Adho givi?
1: Adho givi mpaka wenyu.
0: Bai, no tamalani mukane vino mambesu watima. Ambalani matanga mjederetu.
1: Obrigado, Yamba, mas essa direita
0: não está mal.

0: Ikana mui na Oromia mchitwe mbondia. Halo, bondia.
1: Bondia Radio Mosambiki.
0: Bondia, dinoga nani muluvi?
1: Muoga ni mimiyo kota ni kwimbi okuno omukuba.
0: So ni kwimbi omukuba kwa darasu ni?
1: Okuno batere tuwene ya oma katami openo mkombo ni wakuda Radio Mosambiki.
0: Okuno vina koma ala wene?
1: Eh.
0: Kaluga ni banuna kwa ni ajwako omukuba?
1: Omukuba anako ni ajaka
0: bani
1: mwanaga mangwana
0: mangwana oh mwana yao nakwani ajaka mangwana
1: se
0: bani nzirane
1: nesia
0: zelugani difuna nyo mtieta nesia takes nakwani
1: miki mfuna gere akalema na awiwelela amrugu na ve ormea se
0: bamwi onako ni ajwaka ngasi
1: anako ni novi
0: tana nai
1: tana nai se
0: no tamalan mkanu mbesu watima mvurona kama basi
1: brigado kalana nolaba fama Radio Mosambiki.

kopeni mwenye nguira tatsa tafika na paula tene pana nyimbo zato za mapanganano rainyo mwali hunabwererwa mwana wa mprovinsia ya manika mwenye ali kukumanika mbakala muno mprovinsia ya tete zinachi ndi umildi domingush batali tanziwana lero efe tanziwana makawo Tabuka patali fipano Apo lero pano banjo usafuna kuifuza Tangwe mapsheda nkazive Picha zinalongwa ndi Ni kuingirima ya kusiana siena Edenu mpefe Tabuka patali nkazanga Mabache bebe tabuka patali Lero pano kuona atsikana Anya kuikamesha Anya kuchinga uyu mafuta Kushawa isa awa Awa anya kuzora mafuta Sabusa matako Lero pano kuchita kunikonda mamunawe Tangwe chinja nje tabuka patali Tarife pano. Reka kunichita tenepo. Unandiliza mamunawe.

Dzidzi, pirachiteo, wakwanira tu, ngasi hapa, kulonga, wakwana, posi. Kumina bozi nwa pindi ya chima kumawiri na matatu, 23 horas 20 e 3 minutos, timarisi tenepa, na kuimba kwa IBG.